jak dycham za was. Obsłużim pluca równo trzy na raz.

Ai, bai, okata, kalebel kazalata, a o dzieciatki mało i palo czetawo. Ai, bai.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze łemkiwskiego radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Wysłuchaliśmy nowin i wysłuchaliście już wstępnego dżingla. Tak znate, że zaczynamy treświty. Wysłuchaliście już pierwszej śpiwanki na początek programu, no i zaczął jem besidowaty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu na antenie LMFM besidowaty i westy program treświty. Dneska mamy od tynok 1212, no i mamy 12 den czerwca 2026 roku. Zaczęliśmy nasz odtynok dneska od muzyki po madziarsku. To była kooperacja dwóch ansambliów, Kawę Sunet i Parnograst. To była śpiewanka Pidna Hołowką S o Wilok o Mijen Noć. W takim parsie klezmerskim, madziarskim klimati. Teper posłuchamy dasz to ze Słowacji. To bude ansambl Komajota, jak i pochodyt z Priaszoła. Posłuchamy śpiewanki Ukradnuty. A pak puszczu wam dziewczata z Galicji, kwartet galicyjski. To bude instrumentalny utwór Pidna Hołowką Świeci Słonecko.

I wertam do was, drodzy słuchaczy, po krótkiej muzycznej przerwie. Już tradycyjnie pustuję wam dwie śpiewanki. Pierwsze to przed chwilką był utwór od ansamblu Kwartet Galicyjski, utwór pod nachałówką Świeci Słonecko. Ranejsze słuchaliśmy słowackiej grupy z Priaszoła, Komajota. Dokładnie pustuję wam ich śpiewanku pod nachałówką Ukradnuty. 12 dzień czerwca już pomale bliży się ku kińciu. No, już prawdopodobnie bliższy z was zaczęła weekend i odpoczywać. No, ale na pewno też są takie poseret słuchaciu osoby, które no, przez weekend budą pracować. No, tak to czasem i bywat. Chneska mamy 163 dzień toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 202 dny. Prochody 24 tydzień toho roka. Schid sońca w Warszawie prochodył o 4.15, już bardzo skoro, a zachid sońca budę o 20.57. Zatim den trwat 16 hodyn 42 minuty chneska i jest krótszy od najdłuższego lem o 5 minut. Ale za to dłuższy od najkrótszego dnia wróci o 9 hodyn. Mamy jeszcze astronomiczny jar i to ta pora roka budę znamy jeszcze przez tyżden. No i przedłużajmy muzyczną podorosz. Teper puszczu wam artystu o pseudonimie Limboski. To bude śpiwanka pidna hołowką w trawie. Pak puszczu wam ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. To bude taka kus folkowa, kus taka gitarowa śpiwanka z czasem takim mocnym zwukom. Pidna hołowką pierwsza godzina. Zatim leszam was na to tu krótku chwilku, pak wertam późniejsze i budu wam zdradzać, jak riczne ci podi, jak riczne ci smerty urodyn ważnych ludy chneska mamy. Zatim posłuchajmy muzykę i pak wertam z besidą.

Słuchali z ensemblu Micromusic, to była śpiewanka pod nachołówką pierwsza godzina. Rańsze słuchaliśmy po polsku artystu Limbowski i śpiewanku pod nachołówką w trawie. No i, drogi słuchacze, 12 czerwca jest to liczny cia perszoj udokumentowanej jazdy na prototypi roweru, dokładniej na takiej maszynie do bichania w 1818 roku, a dokładnie 209 roki temu prochodziła pierwsza taka jazda Karla Dreza. To ta maszyna właśnie była takim prototypem roweru, nazywała się to maszyną do bichania i Karl Drez pokonał dystans 15 km i zoszło mu na to tuizdu około jednej hodyny. Zatem już z takimi rowerami albo prototypami roweriu mamy związek już przez 200 roki. Kreska mamy liczne ciu smerty ważnego człowieka dla rusyńskiego łemkiwskiego świta, bo w 1860 roku 12 czerwca wmerł Wiktor Dobriański, grekokatolicki świaszczennych, pedagog, kulturny i polityczny diacz, publicysta i organizator szkil i starszy brat Adolfa Dobriańskiego. Dneska też mamy liczny ciu smerty Adalberta Boreckiego. Po słowacku win oficyjnie nazywał się Wojtech Borecki. Wrodził się 14 listopada 1910 roku w Ubli, w tołdyżnim madziarskim królestwie, a wmer 12 czerwca 1990 roku w Koszyciach. No i poseret Rusyniu z Priasiłskoj Rusy był ważnym malarom i pedagogom. Jak możemy najty opinię protoho człowieka, to no na premier naszą jem taku jeden Rusyn napisał, że ciłe malarstwo Boreckiego było idealistyczne. Najczęstsze ono wyrażaje socjalny, litrze romantyczny protest, a na kilku win też zobraża narodne serdowisko swojego Podkarpacia. Tot protest dostaje duże nedwoznaczną formę. No to tak kusiem pereweł z podkarpackiego rusyńskiego na łemkiwski, na tot nasz wariant języka, zatem to te słowa możecie najty też na rusyńskiej Wikipedii opinię pro Adalberta Boreckiego, malara z Priasiłskoj i podkarpackiej Rusy. No i podążajmy muzyczną podorosz. Przed nami właśnie po łemkiwskie muzyka, to będzie ensemble z Polszczy, ale no po łemkiwskie produkują, czyli to będzie NLM i śpiewanka Zwistne Winy. Pak puszczu wam muzyku z dalekoj Sybirii, posłuchamy ensemblu Otyken i takoho elektronicznego, modernoho folka. To będzie utwir pod nachołówką Storm.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, wertam po muzycznej pererwi, trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduję wam, że właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką muzyki z dalekiej Sybirii, to był ensemble Otyken i utwór Pidna Hołówką Storm, a raniejsze słuchaliśmy łemkiwskiej muzyki, dokładniej ensemblu Enlem i śpiwankę Pidna Hołówką Zwizdny Win. No i chneska mamy bardzo ciekawe świata. Naszujem dwa tak dost tak śmieszne, ale no seriozne, poważne, oficyjne. Chneska właśnie ma swoje świato falafel. Międzynarodny Den Falafela chneska mamy. Falafel, no to jest taka popularna wegańska strawa, jaka pochodzi z arabskich dżerżaw, która też w Polsce poseret łemki dumam, że też ma swoich lubyteliów. To te takie smażone kulki albo kotlety z takiej ostrej teterycy, ciecierzycy po polsku, albo z bobu, sezamom, to możemy już kupić w Lochmiściach no, po bardzo dobrej cenie. Zatem, no może już wieczorem chneska to tak falafel na dobranicz to tak nie bardzo zdrowo isty trzeba, ale możemy zaran po praznowaty to tchneśnie świato Międzynarodny Den Falafela. Ale też jak mamy poseret słuchaczył osoby, które zanimają się stylizacją, malowaniem paznokci, no to chneska mają to te osoby, to te ludy swoje świato. Chneska mamy den stylisty paznokci. Przedstawniki tej profesyjnej grupy swoje świato mają od 2011 roku. No i chneska i w Polsce i w innych dżerżawach prochodziły jak szkolenia, warsztaty, konkursy, podii związane z tą profesją. No a osoby od manikuru to już w poślednych rokach faktycznie stały się no, dość popularnymi. Już praktycznie w każdym miejscu, w każdym bilszym sel znajdziemy takie pani, które no, sobie robią paznokci i właśnie w takich specjalnych salonach tam sobie siedzą. Zatem wszystkiego najlepszego dla wszystkich stylistów paznokci, jak mamy poseret słuchaczy. No a teper posłuchamy kus muzykę, tylko prochneśnie świata, posłuchamy po polsku artystu Sosnowski. To był de śpiwanka Pidna Hołówką na złom, a pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to był taki moderny folk, duet z Fada i Niczos. To one produkują bardzo taką ciekawą, interesującą muzyku. Posłuchamy utworu Pidna Hołówką Lusterka.

To był duet Speed Lasha, Swada i Nichos. Słuchaliśmy utworu Pid na hołówką Lusterka. Raniejsze pustyłem wam artystu o pseudonimie Sosnowski. To była śpiewanka w polskim języku Pid na hołówką na złom. A teper, drochy słuchaczy, prodążamy naszu podoroż przez świt, beru was do dalszej, następnej derżawy. Trymamy się jeszcze Afryki. W poprzednim odcinku w Seredu besidowałem wam pro Algierię, teper ichamy na południe Afryki, do Zimbabwe. Jest to derżawa, w która ma jedne mało tiż powierzchniu, jest kus bilsze od Polszy, ma je powierzchniu dokładnie 390 tysięcy kwadratnych kilometrów. Stolicą Zimbabwe jest miasto Harare, w którym żyje około 1,5 miliona ludy. Oficyjnym językiem w Zimbabwe i takim lingua franca jest angielski. Walutą Zimbabwe jest Zimbabwe Gold. A to z tej przyczyny właśnie, że przez wielokroki u Zimbabwe, pro Zimbabwe mochlesme czuły, przez tu hiperinflację, jaka była w 90-tych rokach i na początku 2000-tych i w pierwszej i w drugiej dekady 21 stulecia, to ta hiperinflacja była rekordowa w skale świata. No i teper już waluta Zimbabwe jest osnowana na złoty i za to też nazywać się Zimbabwe Gold. W Zimbabwe żyje 15 milionów ludy, no ale właśnie na powierzchni no kus bilszo jak Polszcza, zatim nie to bars zaselena derżawa. Zimbabwe ma je hranyciu z Botswaną, z Zambią, z Republiką Południowej Afryki, ale nie ma je hranyciu z Namibią. Jest taka bardzo ciekawa hranycia. To jest tam styk czterech derżaw: Botswany, Zambii, Zimbabwe i Namibii. I właśnie tam nachodzi się medże Botswaną, a Zambią najkorotsza hranycia w oświti ma je dełchistlem 150 metriów, no i przez to tu hranyciu, przez to to 150 metriów, Namibia nie ma je kontaktu z Zimbabwe. I to ta hranycia jest na wielkiej rici, która jest no takim hołownym wodzianym tekom w tej części Afryki. To ta rika nazywa się Zambezi i też od Zambezi wzięła się nazwa derżawy, sąsiedniej derżawy Zambii. No ale wertamy do Zimbabwe. W Zimbabwe jest Velohir, najwyższy werch Zimbabwe nazywa się Inyangani. Ma je wysotu 2593 metry nad morą. Zimbabwe nie ma je kontaktu z oceanem. Jest to kontynentalna derżawa i kotra też nachodzi się na dość wysoki, na wielkiej wysoti nad morą. Najniżej nachodziacze się miejsce w derżawi to rika Save i to jest 162 metry nad morzem. I z tej przyczyny, że Zimbabwe nachodzi się na dość wielkiej wysoty, znaczy bliższe derżawy na 1000 metrów, na 1500 metrów nad morzem nachodzi się, to i też klimat jest dość przyjemny. Nie jest tam bardzo wysokich, ekstremalnych temperatur, bywają też bardzo rzadko, ale temperatury niżej zera. Rekordową morozną temperaturą było minus 10 gradusiu, jakie było pomirene w Matopos. Za to najbardziej horiaczy den był w Beitbridge i to było plus 45 gradusiu. A jak idę pro jeszcze język w Zimbabwe, to warto powiedzieć, że no tak, po angielsku besidują tam w szkołach, w przedstawnikach administracji, w mediach, w handlu, ale w Zimbabwe jest 16 urzędowych języków. Takim najbardziej popularnym jest język Shona, który jest materyńskim językiem dla 80% ludy w Zimbabwe. Pak mamy język Ndebele, w którym besiduje 11% populacji. No i po angielsku, jak materyńskim językom, besiduje mniejszy jak 1% populacji. Zatem, no ale
Mimo z tej przyczyny, że tak wielojazykiem jest w Zimbabwe, to angielski jest lingua franca takim najbardziej popularnym w publicznym prostorii. Tyż jak idę pro religiów w Zimbabwe, to większość ludzi jest chrystianami, 80% populacji, ale one należą nie do katolickiego albo protestanckiego, do takich spilnot katolickich albo protestanckich, ale kus bilsze jak połowa ludy należy do afrykańskich apostolskich cerkwy, które są jeszcze innym odłamom w ramkach chrystiaństwa. No, posłuchajmy może kus muzyki, bo ja jeszcze mam parę informacji, tyż pro ekonomię, choć powisty, tyż kus pro historię, no ale to wam powiem właśnie o parę minut. Posłuchajmy muzykę, mi hołos odpocznę i pak budu mich bilsze besiluwaty. Posłuchamy dasz to po latyszsku. To bude ensemble Tautumeitas i śpiwanka pidna hołowkom tu lietini.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy muzyku z Latwii. To był ensemble Tautumeitas, tak korolewy latyszskiego folku, bardzo popularny już chneska ensemble. Jest to w tej derżawi. Pustyłem wam śpiwanku z ich najnowszej płatni, jaka pojawiła się rik tomu. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Tu Lietini. No ale my wertamy już do Zimbabwe, leszamy Latwiu i Zimbabwe, jak praktycznie wszystkie okrem Etiopii, derżawy na tym kontynencie, była kolonią i była brytańską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, Zimbabwe zyskało 18 kwietnia 1980 roku. No i z tej przyczyny, że to była brytańska kolonia, to auta, szofery w tej derżawi izdiat po lewej stronie do rochy. Zatem jest Zimbabwe w tej grupie derżaw, gdzie trzeba izdyty szoferowaty po lewej stronie. Zimbabwe jest republiką z prezydenckim systemem. Zatem bardzo ważną personą u władzy jest prezydent. No w takiej współczesnej historii Robert Mugabe był przez wielokrotnie prezydentem i autokratą w Zimbabwe, ale już w 2017 roku był zamach stanu i win już perestał byty do tym prezydentom. No ale ciły czas Zimbabwe cechuje się dostnyskim riwnią ekonomicznego rozwytku. Ekonomia Zimbabwe bywa porównywana do innych derżaw subsaharyjskiej Afryki. Najbliższym miastem i też najbliższym też takim ekonomicznym osredkom derżawy jest stolicia Harare, ale jeszcze kus tak biznesu nachodzi się w drugim miasteckim osredku w Bulawayo, tam też jeszcze możemy powiedzieć, że dobry się żyje. W 2023 roku PKB Zimbabwe tak na per capita to było 3,5 tysiąca amerykańskich dolarów i no to było dost nisko, tak w skali świta. Ekonomia przede wszystkim opierać się na uprawi rolę, w której pracuje bilsze jak połowa populacji. Tiż jeszcze ważne miejsce w ekonomii ma eksploatacja mineralnych dżereł. No i mineralnych nie dżereł, a mineralnych resursów. Eksploatacja mineraliów, skał i wszystkiego, co nachodzi się pod zemlą, pod powierzchnią zemly. No i jak już się powił, to ta waluta Zimbabwe Gold jest od 2024 roku i to ta waluta zastąpiła dolara Zimbabwe, który był zdeprecjonowany w wyniku wielokrotniej hiperinflacji. No i taka to ta derżawa, to Zimbabwe, krasna, bardzo bohata w kulturę, w języki, w etniczne grupy, tyż ma swoją antyczną historię i duczu weloch sotrokiu do zadu. No ale w współczesnej erii, no właśnie Zimbabwe jest jedną z najbiedniejszych derżaw świta i poklasz to nyczne wskazuje, że będzie lepsze. Posłuchajmy muzykę już tylko pro Zimbabwe. Posłuchamy muzyku z Czech. Przed nami taka kooperacja Wesna, takiego ansamblu i Ego, rapera z tej derżawy. Posłuchamy śpiwanku pro Morawu i na hołowo ktoś tej śpiwanki jest dost oczywidnej, bo zwuczyt Morawo.

Słuchali ste poczeskie śpiwankę Morawo. To był efekt kooperacji ansamblu Wesna i rapera Ego. No i wertam do was, drochy słuchaczy, trywat program Try Świty. Peret pererwą skinczujem besidu pro Zimbabwe. Bardzo ciekawu, kolorowu drżawu z południowej Afryki. No i mamy chneska piatnyciu. Ja choczu przypomnuty, że iszczy peret namy 4 odtynki zo mną peret wakacjami, bo jeszcze mamy 2 tyżni do kińcia czerwcia i 2 raz budu besiduwaty wam w seredu i 2 raz budu besiduwaty wam w piatnyciu. No a pak od lipcia budę wakacyjna pererła aż do wereśnia. Ale zaohaczam słuchaty właśnie nelem oczywydno trych świt w seredy i w piatnyci, ale też w okremne dny i też zaohaczam słuchaty inczych naszych audycji w priamym efirii. Mam nadzieję, że Korzo jest już w waszym sztodennym grafiku, że słuchate o semi trycat od ponedilka do piatnyci Petro Medwidzia, no i też, że słuchate pacisnu chodynu rano z Natalią Małecką Nowak. No okrem mene i szczytry świty według Seweryjan Kosowski to w każdy witorok i czetwer, Tadem Kotrochanowski w każdy ponedilok. To tylko takich oczywytnych może informacji, ale warto przypominać wam, że precińsme dla was nachrywamy dla was i radio, no je dla nas, a dla was. Zatem dla was też to ta muzyka, jaką jeszcze dla was mam prerychtowaną, bo to mam dla was ansambl z Mołdawii Wiadaca. Posłuchamy śpiwanku Pidna Hołowką Paparuda.

0: z problemem z opadami deszczu, to właśnie molili się, prosili na różne sposoby właśnie do toho Boha Paparuda, żeby zosłał dajaku kapku wody z nieba. No i to była też poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku programu Tre Świty. To był odcinek numer 1212. Tak, welo, już jsme dla was to tych odcinków nachrali. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się w następną seredu z 18 czerwca wieczorą po nowinach o 20 godzinie. Zatim żelam wam przyjemnego wieczora jeszcze, spokojnej nocy, krasnego weekendu. No i trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranic i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idem za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pirogi, dal muzykę sala. A muzyka

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemki Wskocho, Radia Lem FM i besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy nową serię odtynkiu Obzeracza Przyrody. Kraśni was, zdrawiu z Krakiu Wskocho Studia i kraśni was, witam właśnie w nowej serii Dwacat odtynkiu właśnie naszej przyrodniczej audycji. No i to ta nowa seria, najbliższe 20 odtynkiu od 81 Szoho do Sotnoho, no to budut związany z jedną hołowną temą, jaką sud nacjonalny park w Polsce. No i kady pojechamy teper właśnie w pierwszym odtynku. No i besiduję wam po łemkiwsku, pochody me z Łemkowyny, no to właśnie może pobesidujmy pro nacjonalny park, jaki sam nachodzić się na Łemkowyni, znaczy pro Magórski Nacjonalny Park. Właśnie ta krasna obszar jest jedną z 23 nacjonalnych parków na terenie Polski i wozniknął był stworzony i zaklekany tot park w 1995 roku nachodzić się na chranyci małopolskoho i pitkarpackoho województwa w samym sercu Nyskoho Beskidu. Swoim zasiachom obnymat Magórski Nacjonalny Park Hirne Doricza Wysłoky ta i Hrbet Magury Wątkowskoj. Tereny Magórskoho Nacjonalnoho Parku są bardzo cinne pod ekologicznym względem, bo to te tereny są takim pomostem między zachodnymi i wschodnymi Karpatami. No właśnie tak w Zachali możemy powisty pro Magórski Nacjonalny Park. Jest to przede wszystkim krasny lis i kus właśnie tej łemkiwskoj spadkowiny w sercu Nyskoho Beskidu. Bilsze wam budu besiduwaty pro to tu obszyr po krótkiej muzyczni. Peredwi posłuchajmy kus muzyki, a pak wertam to was z besidom.

Vernule sme pomuzyczni perer witerwat program obzeracz przyrody. I właśnie w obzeraczu chneska w pierwszym odtynku po pererwi w 71 odtynku besiduju wam pro magurski nacjonalny park, jaki nachodyć się w serce nyskoho beskidu i w serce łemkowyny. Pierwszy koncepcji, pierwszy dumki, żeby zaklekaty to nacjonalny park, pojawiały się na welo dawniejsze, jak w 1995 roku, bo już w połowie 70. roku 20. stolicia tołdy już były pierwsze hołosy, żeby zaklekaty tot park, ale ostatecznie to win, to w takie finalne riszenia to pojawiło się dopiero 24 listopada 1994 roku. Tołdy właśnie pojawiło się oficjalne ryszenia Rady Ministrów, żeby zaklekaty nowy nacjonalny park. Z początku win mał powierzchnię 199 kwadratnych kilometrów, no i zaczął fungować od 1 sierpnia 1995 roku. Ale było paroch problemów na początku z właścicielami prywatnych gruntów i to ta powierzchnia była zmniejszona do chnesznych 194 kwadratnych kilometrów. No niewiele. Ale mamy otulinu parku, która ma bardzo wielką powierzchnię, bo prawie, znaczy ponad 200 kilometrów, kwadratnych kilometrów, zatem no bilsze jak sama powierzchnia parku. No i razem park z otuliną to właśnie on stanowi dost wielki obszar. 89% powierzchni parku nachodzi się na terenie Podkarpackiego województwa, a 11% na terenie Małopolskiego. No i to, i kole posmotrymy sobie na mapu, to dozrymy się, że chranyci parku sud tak kus skomplikowany. To jak on idut, to ma związek z systemem prywatnych gruntów. Sud jest welo enklaw gminnych lisiów, prywatnych lisiów, rolnych gruntów. No i z tej przyczyny to ta chranycia jest taka regularna. No ale najważniejsze, że pod geograficznym wschiadom Magórski Nacjonalny Park obnema swoimi chranyciami centralną reprezentatywną część nyskoho Beskidu, który jest najbliższym mezoregionom polskich Karpat. No i przypomnijmy sobie paroch faktów pro Nyskę i Beskid, wartat dopowisty przypomnuty, że toty chory to suty takim chranycznym chirskim herbetom, który maje taki zachalny napriam z zachodu na schód i idę tot Nyskiej Beskid na prostyli 100 km mecz doliną Kameneci Nawojowskoj i Kotliny Sandeckoj, a doliną Osławy i Osławyci. Szeroki z Nyskoho Beskidu po oboch stronach chranyci Polszczy i Słowacji dochodzi do 340 km. Nyski Beskid, co interesujące, robi takie piłpereczne obnażenia w Karpatach i też nachodzi się w taka bardzo nysko nachodziacza się, nysko nachodziaczy się dukielski perewał, jaki ma wysotu 502 metry nad morą i jest to najbliższe takie obnyżynia w Karpatach, ciłych Karpatach. Dopowiedzmy, że najbliższym, najwyższym werchom po stronie Polski to jest Lackoła, która ma wysotu 997 metrów nad morą, a po słowackiej stronie Busą 1002 metry nad morą. No i też na koniec tej czasty, to dopowiem wam, że schidnia chranycia Nyskoho Beskidu jest też taką umowną chranycią, która dzielit Karpaty na czast zachidniu i schidniu. Zatem jest to bardzo wyjątkowy Beskid i który ma wielką rolę w no, ciłym ekosystemie Karpat.
A teper może posłuchajmy kus muzykę. Pak wernu do was i budu prodążaty besidu, ale bilsze już powiem wam ne pro geografiu, a pro przyrodu, pro lisy, pro zwiriata, jak żyjut właśnie w Magórskim Nacjonalnym Parku. Tak posłuchajmy muzyki, a pak wertam do was.

Słuchate obzeracza przyrody. Drochy słuchaczy, wernule sme po krótki pererwi i wertam do was z Besidą Promagórski Nacjonalny Park. W programie Obzeracz Przyrody besiduju wam pro nacjonalne parky w Polsce. Mamy 81. odtynok. Uż sme się kus doznale pro geografię toho nacjonalnego parku, pro historię woznykania, zaklekania. No i warta dopowisty, że tot nacjonalny park jest bars wyniatkowej w skali Karpat, bo pit ochoronom jest taka obszyr, kotra nachodzić się mecze za chidnyma i z chidnyma Karpatamy. Bilsze jak 90% powierzchni parku to sód lisy. I to ty lisy, to ta karpacka puszcza jest osnowną częstą ochorony. Możemy wyróżnić dwa roślinne plantra w Magórskim Parku. Mamy plantro pohiria i plantro lisiu. Plantro pohiria zanima około 43% powierzchni parku i to są lisy drewa, które rosną do wysoty 530 metrów nad morą. Przede wszystkim są to tak bory, są to tak lisy, które no, są sztuczne i tam przede wszystkim była sadzona sosna. Ale też no, w to tym plantri pohiria mamy veloch łuk, veloch pastwysk i torfianek. No a nad plantrą pohiria mamy plantro lisiu, które zanima 57% powierzchni parku. No i zaczynać się od wysoty 530 metrów nad morą, aż do najwyższego werchu w parku, do werchu Wątkowej, która ma wysotę 846 metrów nad morą. No i w to tej czasty parku, w to tym plantri lisiu, to przede wszystkim mamy naturalne bukowe lisy. Są to przede wszystkim takie pierwsze, takie pierwotne lisy. No mamy okrem bukiu, tiszkus jaworiu i innych iglastych, jedliniastych derew. No i tiż w to tej czasty mamy obszyry stysłej ochorony, bo są tak trzy rezerwaty, powiedzmy trzy obszyry, gdy tam jest bars stysła ochorona i nie możemy wchodzić, nie możemy nic zmieniać, natura sama.

Sobiradyt z Zowszytkiem i to na premier jest Wątkowska Magura. Tam mamy obszar bilszek 1100 hektariów powierzchni. Dalsza obszar to Kamień 370 hektariów, Zimna Łoda Wisem 100 hektariów. Dziś w Magórskim Nacjonalnym Parku mamy skalny rezerwat Kornuty, mamy pamiętnik przyrody Diawolej Kamień albo Kamień Diawola. No za tym dość wielo jest takich obszerny słoj ochrony, który notryma jut pozwalają właśnie żyty tej naturalnej, naturalnemu ekosystemowi to tych beskidzkich lisiów. No i mamy weloch gatunków roślin, mamy weloch gatunków zwierząt. W parku było porachowane, że żyje 800 gatunków roślin i prawie 200 gatunków zwierząt, nie rachujących insektów. No i bardzo weloch to tych gatunków jest pit stysłą ochroną. Jak idę pro rośliny, to 59 gatunków jest obniatych stysłą ochroną, 11 poczasty, a 12 gatunków jest wpisanych do polskiej czerwonej knychy roślin. No i jak idę pro zwierzęta, no to kole sobie pidemy na Hirsku Wędryłku przez Magórski Nacjonalny Park, no to możemy stricyty dyku swyniu, możemy sarnu, jelenia, możemy stricyty tisz i medwidzia. No właśnie, wszystkie takie wielkie cycary, jak znamy z Bieszczad albo Stater, no to też żyją w Niskim Beskidi na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku. No mają bardzo dobry, bo wielkich miejsc nie jest niedaleko od parku. Okolicia jest tycha, zelena i dyka. Zatem no jak nic idealne tereny właśnie, żeby sobie dyke zwierzęta żyły po swomu. No i właśnie, posłuchajmy może muzyki kus muzycznej przerwy potrzebujemy. Tak posłuchajmy kus właśnie daczoho muzycznoho, a pak jeszcze wam powiem paroch sliu za tym. Czujemy się o paroch minut.

I trwat program obzeracz przyrody, besiduje wam Jakub Zygmunt. W chneśnim odtynku besiduje wam Promagórski Nacjonalny Park. I pomale tyż już kimczymy besidu właśnie na to tu temu, ale tak choczu picumowaty paroch, sliu paroch osnownych informacji pro to tu obszyr, bo Magórski Nacjonalny Park jest bardzo wyniatkowy, bo nachody się w serce nyskoho beskidu i w serce Łemkowyny. Jest to bardzo liśny park, gdzie 90% powierzchni zany mają lisy. I za to jest to bardzo też dobra obszar, dobry teren, żeby pochodyty, powandruwaty, zorganizowaty sobie hirsku wandriłku po turystycznych szlakach, jakie sód tam, nevelo, ale sód. No i za tym bardzo was zaohaczam. No i oczywiście pamiętajcie, że żeby kol budete już tak sobie tam chodyte po Nacjonalnym Parku, żeby dbaty o to tu czystotu ekosystemu, czystotu przyrody, żeby swoje śmitia braty z sobą, żeby ne hałasuwaty, żeby liszyty to teren, jaki eksplorujemy takim samym, jakim jsme zastali na początku. No i tyma słowami właśnie kinczu chneśni odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam, żebyście słuchali dalszych odtynki obzeracza przyrody, no i żebyście doznawali się nelem pro to ty naszy powiedzmy Łemkiwski Nacjonalny Park, ale i tyż pro inczy, jak nachodziat się w Polsce i sód ne mniejsze ciekawyma. Zatim trymajte się, żelam wam przyjemnej reszty dnia i do poczucia w dalszych odtynkach. Ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

te prispił do boju za prawdu, za krywdy naroda. Brate, bratu, daj ruku, daj, że jest swoboda. Stanu do wriady chory, lisy i potoki, dennic, słońce, chmary.

Mam kiwski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jako si tak, taki się mi bliski zrobił. Choć mają tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

tak cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

0: Relat tygodnia portalu LMFM. Daryja Kuziak na stricze ministry. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystów. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkilska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnictwem ministry Marty Cienkowskiej i tykała rychtowanego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podjęciu uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowali różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wedlenia nowych perypetiów, jak i obał artystycznego środowiska, cytuania. I szło o to, żeby medii i decydenty poczuli hołos artystów i lepsze zrozumieli naszą studentnistw. Lemkiuskie elementy. Podczas besidy każdy z uczestników miech zaprezentowała swoją dialnist. Daryja opowiła Marzyńczyma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnyk z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiuskim seredowyskom i inczyma twórcami. Zwernuła tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakie zwidowali się od rybnyci projektu już po oficyjnej czasty striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministrii symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo listy Lemkił z roku 1948-48, peczatany lemkiłskim ansamblom piśni Tańcia Kyczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury, idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywilegii, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworze, który miał niedawno prawykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pitnego łowkom karpatorusyńska Rapsodia. Program podii podzielony był na dwie części. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjny religijny piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytorów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet, inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłów, w którym hołos młodyci zastępuje śpiew drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akczny plan odnosno narodnostnych praw. Autorwisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u 4-28 maja 2026 roku schwaliła akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Prynięcia tego planu je częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. To te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszestwennym żywotie Republiki Serbia, czy zaboronienia dyskryminacji i akczny plan by mał przynieść mocniejsze, instytucjonalizowane ramki, co do praw narodnostnych mężczyzn obszcze. Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerektowany u współpracy z koordynacją nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczas na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach: zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w uriadnym kontakcie, oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członkostwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 i 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyni. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medżyla Birci staną głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku, u współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medżyla Birci i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które będą spojeny i z przypomnianiem wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medżyla Birci z udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19:30 w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniów w Medżyla Birciach, podczas której się wernemy ku atmosfery i diam historycznego kongresu z roku 1991. Naślidno bude prerychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9:00 w zasiedalni miejskiego uriadu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rusyńskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rusyńskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15:00 uczestnicy stricia się przed miejskim uriadom na pietnim akcji. Naslidno perejdą miastom skrojowaną procesją. O 16:00 na miejscowym amfiteatrze będzie prochodzić gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyni Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20:30 w domu Dityś Światowego Nikołaja będzie promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricza z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjęli i Sara Chrypakowa, a Wołodymyr Czema, który u filmie grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rusyńskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubitelei rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroko publiku, żeby przyszli na to tu wyznaczną poliju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik Studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medwid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszowskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodowej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramach rusynistyki jest organizowana Priaszowską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma to drik 16 studentów, które studi z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. Wekrzynu tworiat zagraniczne studenty. Do teper litniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnować u swojej profesjonalnej oblasty roboty czy przy rozkrywaniu swojego rusyńskiego pochodzenia. Litniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszowskiej Uniwersytety. Uczas na polii wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszów, który tak samo przychowarł się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowarła się jego fachowa robotniczka Zdenka Citriakowa.
1: lekcji po rosyjsku i po angielsku. I to trik, sąd prouczastniki ku dyspozycji lekcji na rosyjskim i na angielskim języku. Kurs historii karpackich Rusyniu wada po rosyjsku docent Wołodymyr Fenecz, kandydat nauk z Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety. Po angielsku magister Tomasz Kalinycz, który jest doktorantem na Karlovy Uniwersytety w Pradzie. Rosyjski język po rosyjsku uczy dr Kwiatosława Koparowa, uniwersytecki docent Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury. Po angielsku rosyjski język uczy magister Nathan Marks z Oklahomskiej Uniwersytety w USA. Etnografię teoretyczne studenty mają z magistrą Timotejem Fedorom z Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie po rosyjsku i z magister Katarzyną Babczakową z Narodowego Oświatnego Centrum, która ma lekcje pro anglojęzycznych uczestników szkoły. Lekcje o rosyjskiej literaturze wede na rosyjskim języku docent magister Walery Padiak, kandydat nauk z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszewskiego Uniwersytetu w Priaszowi. Na angielskim języku uczy literaturę asocjowany profesor dr Nikolas Kupeński z Akademii Awiacznych Sył SZA. Studenty mają i suprowodny program. Trzy tygodnie letniej szkoły nesu dlem o lekcjach. Pro uczestniki i todrik je przygotowany suprowodny program. I z otcią Franciszką Krajniaką może absolwować lekcję rosyjskiego liturgicznego języka czy liturgicznego śpiewu. Pitut do Teatru Aleksandra Duchnowicza Sołackiego Narodnego Muzea Rosyjskiej Kultury budut mate różne twórcze warsztaty, pidut i do rosyjskich regionów, gdzie budut hodne widity tradyczną swadźbu na wszczywlat i topolu, gdzie narodził się budytel Aleksander Duchnowicz. I to drik, studenty pidut do Polszczy, na Lemkowynu, gdzie w prostorach Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach poznakomla się z lemkiwską kulturą, robotą radia i portalu LMFM, a odprezentuje się im i dytiaczy ansambl Teroczka, który przy organizacji idzie. Litnia szkoła świateczna zawierzy się peredaniem dyplomiu upiatniciu 26 juna. Rusyński muzej choce Sołacki Narodny Muzej perenesty do inczej budowy na te pere w ramkach Priaszowa. Autor wisty Petro Medwit. Jak w poniedziałek 8 juna informowała agentura TSR, Sołacki Narodny Muzej doczasno perenese Sołacki Narodny Muzej Muzej Rosyjskiej Kultury w Priaszowi i stepericznej budowy, gdzie koleś były kasarni, do innych prostoriów, które mają resort kultury w ramkach miasta. Pro agenturu to w poniedziałek potwierdziła generalna dyrektorka Sołackiego Narodnego Muzeja Bierosława Bernatowa. Za jej słowami ma Sołacki Narodny Muzej wypracowany techniczny stan budowy, w który je muzej i tot nie je dobry. Perenesienia ma je byty doczasne. Cytuania. Odbyła się wnutriśnia rekonstrukcja prostoriu, gdzie nachodzia się ekspozycji toho muzeja, szto do perenesienia, doczasno peremisty metod muzej do prostoriu, który majemy dojednany w ramkach naszej rezortnej organizacji ich Priaszowi, żebyśmy muzej nie zruszyli, leszyli kontinualną prezentację rosyjskiej kultury, powiła Bernatowa. Generalna dyrektorka by się dołała i owo prosi perenesienia muzeja do Medjugorje. No w tym poprosi, który przed czasem odkryła jak swoją pożadałku Rada Rosyjskich Regionów Słowakii, nie było jeszcze definitywno wyryszeno. Przypomnęła, że o tym dyskutowała z przedstawicielami Rosyniów na niedawni striczy. Cytuania. Chcę podkreślić, że muzej jest zbirkotwórcza instytucja, która musi brać do uwagi wszystkie aspekty pracy już perenesienia, tworzenia albo wyniknięcia nowego muzeja. My o tym by się dowali z ohladom na odkryte woprosy z przedstawicielami Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny. Zachabyli sme sobie po dohovori i z wszystkimi aktorami tot prostor otworeny i finalne riszenia nie było, powiła generalna dyrektorka i z tym, że cytowania postawieniem męszynowych kultur intensywno zanymamy się z ministerką a rezortom kultury i podtrzymujemy hołowno koncept męszynowych kultur, w tym, że nie idę o kamienne muzei, które są na jednym miejscu, ale żeby rozsiach podpory męszynowych kultur iszł do regionu, albo się minimalno porył koncept. Koniec cytowania. Dalsze cytowania. My majemy na czysło żyteli uweliczesne mnożestwo narodnych kulturnych pamiatok albo kulturnych pamiatok i żeby to zefektywny ty, potrzebujemy zrobić koncepcję toho, jak na przykład w przypadku rosyjskiego muzeja, że to wielka budowa, je to nieefektywny energetyczny certyfikat, jak bacz żaden. Znaczy, nie możemy wymitać grosze na energię, ale musimy to ciłe zefektywny ty, powiła ministerka kultury Martina Szymiczkowa, nominantka SNS. Zmiany w rosyjskim muzeju od oktobra. Zmiany w Słowackim Narodnym Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury, poczali diaty się w oktobrze minuszego roku, kiedy była i z dnia na den odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była o funkcji od augusta 2019 roku. Od toho czasu maje muzej już drugiego powierzonego dyrektora. Naperet nim był Jan Pywowarnik, który był jednocześnie riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury u Świdniku. Od aprila toho roku, kiedy Pywowarnik stał generalnym dyrektorem Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach, powierzona wedżynią Rusyńskiego i Ukraińskiego Muzeja stała robitniczka Ukraińskiego Muzeja Ludmyła Rażyna. Na końcu maja Słowacki Narodny Muzej wypisał konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury. Zainteresowany może podchłosić się do 16 juna. Za naszymi informacjami już powierzony dyrektor Pywowarnik mał robitnikom Rusyńskiego Muzeja besiduwate o tym, że muzej i współczesnej budowy pide do innych prostoriów. Poklesianyczne zmiany na ryszeniu Resortu Kultury i Słowackiego Narodnego Muzeja nowy dyrektor bude musi ryszyć perenesienia muzeja do doczesnych prostoriów. Pożadałka na perenesienia muzeja do Medzeleborec. W czasie, kiedy był Pywowarnik powierzonym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja, Rada Rusyńskich Regionów Słowakii przyjęła na swoim sejmie u marcu stanowisko, że żadają perenesienia Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury do Medzeleborec. I z tą pożadałką wyszli późniejsze przedstawicieli tej organizacji do medyj. Proty takiej pożadałki jasno postawili się jak rusyńska obroda na Słoweńsku, która ma największą zasługę na wyniknuciu Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury w Piaszowie, tak i okruchu i stił Rusyni Słowakii. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku na swoim zasiadaniu w aprilu odnośnie tej temy przyjął i stanowisko, cytuję. Rusyńska obroda na Słoweńsku wyraża znepokojenia nad współczesnym stanem tej instytucji i podkresluje, że jej dalszy rozwytok musi być priorytetem sztatu w odnoszeniu ku rusyńskiej narodności mężczyźni. Poważujemy za przyrodne i żaducze, żeby na czeli stojała fachowo zdatna osobność spośród Rusyniu, która znaje środowisko, kulturu i potrzeby rusyńskiej komunity. Pisze się w stanowisku rusyńskiej obrody na Słoweńsku odnośnie toho, że muzej nie ma żadnego dyrektora od odklikania Kralowej. Cytuję. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku zanimał się i medializowanymi zadumami o perenesieniu rezydencji Muzeja Rusyńskiej Kultury i Spriaszowa do Medzeleborec. Co do tego wopresu, majemy jednoznaczne stanowisko. Nie jesteśmy zgodni z zmianą rezydencji muzeja i poważujemy za potrzebne zachować jego diatelność w Priaszowi, pisze się w stanowisku, z tym, że Priaszów jest przyrodnym, historycznym, kulturnym i instytucjonalnym centrum Rusyniu na Słowakii. Koncentrowania wyznacznych rusyńskich organizacji, kulturnych i oświetnych instytucji, jak i jego dostępność pro Rusyniu i z wszystkich regionów Słowakii, tworzą dobre usłowia pro dalszy rozwytok muzeja. Woprosom zanymało się i majowe zasiadania okruchłego stoła Rusyniu Słoweńska. Predseda OSRS Milan Pilip tołdy informował členiu, że w najbliższych dniach ku tej temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedżynią Słowackiego Narodnego Muzeja. Stricza z generalną dyrektorką. Pilip już przed zasiadaniem OSRS osłowił generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja Bierosławu Bernatowu i z radością o striczu ku temi muzeja. Na striczu zaproponował za rusyńską stronę trzech członów Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny, między którymi je Pilip, Martin Karasz, jednocześnie predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i Petro Medwid. Czwartego člena delegacji zaproponował Petra Stefaniaka, bywszego predsedu OSRS, który jej szefom Kulturnej Komisji OSRS, a problematyku muzeja ryszyć dochodobo. Bernatowa na striczu zaklikała i przedstawicieli Rady Rusyńskich Regionów, za którą wzięli uczest Mirosław Bober, Władimir Protywniak, jak i jej jednocześnie i členom wykonanego wyboru rusyńskiej obrody na Słoweńsku, który ma negatywne stanowisko ku perenesieniu muzeja. Primator Medzeleborec Władysław Wyszniowski i Mirosław Karekanycz. Obydwie strony sobie wymienili swoje argumenty za i proty perenesienia muzeja do Medzeleborec. Na kińciu striczy Bernatowa informowała uczestnych, że w tym roku nijak nie rozdumuje o perenesieniu muzeja do Medzeleborec. Wspomniała, że budowa w Priaszowie nie jest w dobrym stanie i chce muzej perenesty w ramkach Priaszowa do nowych, klimatyzowanych prostoriów. Jak sama powiła, nie ma powinność uczestnych informuaty, do których prostoriów to bude. Tak samo by siedłała o tym, że po nowym roku chce Słowacki Narodny Muzej obszcze otworzyty wopros narodnostnych muzejów nelem rusyńskiego i ryszyty to, jakby mali w budżczosty funguwaty to te muzei. Z boku Słowackiego Narodnego Muzeja na Striczy nechotile odkrywate ane wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chotile obhovoryty. Na wspak, przedstawiteli regionu na Striczy wysłowili się, że nie mają interes riszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów je czutliwej nechotiat na pruchy medzi Słowacką Republiką i Ukrainą. Między rosyjskimi organizacjami, które realno dołhy roky robią na niwie rosyjskiej kultury, jest dołhodoba zgoda, że artefakty, które są do dnes w ukraińskim muzeju i są prezentowane jak ukraińskie, muszą perejty do majetku rosyjskiego muzeja. Bernatowa tak samo na kinciu Striczy powiła, że ku temi by się znowa chotiła stritety do kole Hoseny, żeby sobie produmaty do kotre woprosy, które były na Striczy prezentowane. Stan budowy jak argument. Перенесіння музея, котрий є днес у власній будові, до інших просторів в рамках Пряшова, аргументує ся злим станом будови. Но треба підкреслити, що на злий стан будови довгі роки звертали увагу як русинські організації, так членове за русинську меншину в попереднім виборі про народносні меншини і етнічні групи, як і в сучасній Раді влади Словацької Републіки про народносні меншини довгі роки, мінімально, від року 2018-го. Choć przedstawiteli Rusyniu żadali ryszenia, które by przynesło wielką rekonstrukcję budowy, to te pożadałki nie reflektował ani popередni dołhoryczny generalny dyrektor Słowackiego Narodnego Muzeja Branisław Panis, ani władzy, czy to była popередnia władza Roberta Fica, pak Petra Pellegrini, Igora Matowicza, Eduarda Hegera, czy Ludowita Odora. Rusyński muzej nie był u centrum interesu. Naperek tomu Kralowi, jak dyrektorci, podaryło się zrekonstruować cały jeden trakt budowy w ramkach interieru, gdy wynikły reprezentatywne prostory, jakie spełniły usłowia, żeby mogli służyć jak muzejny. U 2021 roku w muzeju odkryli wystawną salę Michała Dubaja. Tema rezonuje, pozycji są niejasne. Tema rusyńskiego muzeja i wdiaka poślednim medialnym wysłowom, i z boku Słowackiego Narodnego Muzeja i Ministerstwa Kultury rezonuje. Rusyńskie organizacje i aktywisty boją się toho, że kroki wedą ku likwidacji rusyńskiego muzeja w Priaszowi, a hołowno ku strati własnej budowy. Wynikło i anonimowe pismo, które male podpisaty cytuania sygnatari i zriadił niespokojnych grażdani rusyńskiej narodności. Koniec cytowania. Kiedy idę o anonim, pro korektność i z niego nie będziemy cytowaty. No pismo distale rusyńskiej organizacji, ale i Światowej Kongres Rusyniu, Derżawne Organy Słowackiej Republiki, czy Sekretariat Ramkowego Dohovoru na Ochronę Narodnostnych Mężczyzn Rady Europy. Jego prosom, czy pismo, ktoś z kompetentnych organów bude braty seriozno, kiedy je anonimne. Besiduje się kuluarno o tym, że muzej, który dnes ma jak dyspozycji 2000 kwadratnych metrów, pide do odwacia do raz mniejszych prostorów u nauczni biblioteki w Priaszowie. Za to OSRS robi dalsze kroki. Preceda Filip osłowił minąwszy tydzień generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja, żeby dała jasne odpowiedzi na woprosy. OSRS się okremiszoho zwida, czy Słowacki Narodny Muzej rachuje z osuczasną budową Słowackiego Narodnego Muzeja Rusyńskiego Muzeja w Priaszowich buduczności, poklaby się naszle groszy na rekonstrukcję, albo budowu chocze rezort kultury prodaty i Rusyński Muzej tak przyjde o swoją budowę. Tak samo OSRS żada jasną odpowiedź na to, do których prostoriów muzej ma je ity, czy sąd adekwatny i kole by się to mało zrealizowaty. Okrem toho OSRS począł robyty i dalsze kroki, które mają dwesty ku zachowaniu rusyńskiego muzeja w Priaszowie i to w adekwatnych ty instytucji prostorach. Czetwer, 11 czerwca junia 2026 roku. Peryferie istnienia. Iwan Mediesi. Jedzenie. Autor recenzji. Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Mediesiego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana. Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przyszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszy niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura. W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieszy świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieszy pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki. Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej książki. Medieszy specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością, zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi. Za idiolektem Medieszego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieszy zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieszy przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny. Nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieszy opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Żermen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capundreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości. Twórczość Mediaszego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Mediaszy nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Mediaszego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piątnicia, 12 czerwca, junia 2026 roku. Żdalizmy jak ryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowyni swój jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti hnało po budułani stodoli chrypkach, z hałosniki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w sebe. Pewno na jednej osobie piszle murjankę potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak ryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, w wojskowej szapci z daszką, wse pohidnej i wse z kamerą, bystrym okom, pozerającej na świt dowkoła. Tak w paru słowach możesz opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiwskiej kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty do koho seret naszych ludy, kto nie obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Przed takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się boś łatom. Z zapertym dychom żdalizmy godziny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentów Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczy lemkiwski język, jak czerczy potik w chorach, jak przeżywa się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty spilnoty, jaka ich stremlinia i jaka jest historia ludy Lemkowyny. Toho nie było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała tylko jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografom Antoni Krochom w Nowym Sanczy. Publikacje o wielokulturowym zmistii jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpertia od derżawy, jakie maje teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale programamy w sebe był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których zmy byli hordy, nesli nam radist i nadiju. W poślednich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publici, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwist, które Lemki przeżyli przez swoją derżawą. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz takim człowiekom jest filmowiec, wrażliwym, rozumijuczym, z twardymi moralnymi pryncypami. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział, besidłał z tyma, których skorsze mało ktoś widuał. Pereniusz naszej historii na ekran, trymający powahu, retelnist, dostojeństwo. Inny czy dywnoho, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak hromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Poprawdzi były to dwie rocznice. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszącą 65-lecia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujściu Ruskim, które odbyło się w sredu 3 czerwca junia 2026 roku. Spośród więcej jak 130 filmów do lemkiwskiej tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim, autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja. Besiduano o profesorii Emiliani Czerniańskim, świaszczennom uczennyku Maksymi, Lemkiewskiej Respublici i Patry Wrzdyny. Hołownyma dyskutantami były zaproszona jak moderatorka doktor habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i doktor habilitowana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslenni zhromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szojane, male veloś widani peredumań. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentów pierwszego dnia opowiadał o tradycjach, odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewyhidnych tem, krywd, pereprosyn, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidy histmy były Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładek, Grażyna Betlej-Furman i Piotr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo wele wymirowa. Do Ripok przyszło wele przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyńska wokalistka Marianna Żelezna, swojej dwinotki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna. O zilach opowiła Anna Czuchta. Koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentu z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą Iwoną Iskrą Krynecką. Obszerny prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jaki osobisto zawitał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawierzeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry na hołosneny i oświetleny wkazał, że Ripkę i ichnia galeryja w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i gazdynia zachorody Swestowej Sad Grażyna Betlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenne hosty, było radysni zworuszajuczo zwuczni. Iszczy pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Był czas i stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашлага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. Witam Kraśń, droga radio słuchaczy, z tej strony Dymko Trochanowski, Słowicie, znaczy o języku i na językach. Bardzo wam dziękuję za to wiadomości od poslednego programu, a byli z Ameryki, i z Europy, i też z Europy, bo z Polski, za to bardzo Kraśń dziękuję. Tak jak wychodzi, że kuzmowali to, co działo się w poprzednich programach, a i byli do jakieś wydania, na które dnes też zdaje się mi budu chodził odpowiedzi. Ale zacznijmy, jak se, naszym dżinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcz jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawę. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbowałem wam powisty, toczysz w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z i albo z i, albo jak zmieniać zamina z H, no tych premierów maleśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie też na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to, jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do innych gramatycznych form, to już tydzień by się do o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, da jak chłopci, dziewczata, nie znam toho, i bity, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty, a tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu, nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dułał, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała, językowych igr, jak wydity czasosłowa i zwernienia do dity w dity, a wy dity, kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, te wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w głowie. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego wykromili się najpierwsze po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, hovory i tak dalsze. No ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierwsze G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierwsze było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwuki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwuków. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosyć żenne. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się po tym w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w rusyńskim języku i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowo i obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pod wlianiem bardziej schodniosłowiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma w dajakich oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosłowiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polskie gród, nas bude grad, bo horoc z pełno hołostą formą, polskie noga, to nasza noha i tak dalej, za to tu ważnym elementem na to tu tezu, że najpierw było G, a pak H,
Jest to, że jednak w południowo-słowiańskich językach jest G, a oni się najpierwsze rozeszli, najskorsze się rozeszli z piuniczną słowiańszczyną, a pagisz czy potem taki klin był wbyty przez Madziarów w no, koniec dziewiątego, początek dziesiątego stulecia. Za to też potem znamy, że kiedy tamto to G się zachowało, to radsze było pierwsze. Czy los wielką prawdopodobnością, to już językoznawcy sprawa, że oni to dostydili. Ale tu ważne jest to, że w nas to G przeszło w H i jak już im powiedział, czy w ukraińskim, czy w białoruskim, słowackim, czeskim, w dekotrych rosyjskich dialektach, bo si tu możemy porównać, że polska góra to lemkiwska hora, słowacka hora, czeska hora, ukraińska hora. Głowa, hołowa, glawa, po słowacku polska noha, to i nasza jest słowacka noha i tak dalsze. Słowacki hrad, polski gród. No i tu za to otal budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy h, to dawno temu ono było choćby jak g. Ale po tym, jak my to G stratyli, ono potem do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besidowaliśmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są możesz powiesty nowe G, gdy jestem ci czytał taką naukową statiu, gdzie to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduał, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak, o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to, tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lemtiłko, że będziemy się spierać, co ma być program ze starym G, czy program z nową G, czy pełno na naszej, bo zmęci już wielu innych prymirów, ale o tym zmy już w naszym programie besiduali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Вертаме да словичі, і тепер, здається, ми побесідуємо тимі, котра на перший згляд виглядає, як може суха граматика, але по правді вказує, знам, як язик, сам язик може поділити собі світ. То значить, тут нав'язую до звідання, котре задав пан Ярослав. Бараз дякую за то звідання. Чом бесідуємо, що виджу хжу чоловіка, але ні, то виджу стів, може в той спосіб, виджу стів і виджу пса, то значить, чом не виджу пес, так хіба в тому примірі от пана Ярослава було. Значить, тут бесідуємо о чомсь таким, як є категорія животності в язику, no i tu im powiem, że to język może dzielić sobie świt na jakie swoje kategorii, no ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określić. Język musi znać, czy besitujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o rzeczy, o jawisku, czy o grupie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wyżu tychi wieczer, ale wyżu nahoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydiaczym odminku w jednym primir jest taka sama forma jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rozdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryty na to, co nie jest oczywidne, коли з мене вситилями язика, коли знаємо язик від малого і коли від дитини, і ніколи ми ще над тим не задумували. Знаємо, що виджу пса, але виджу стів, чи виджу тихий вечір, але виджу чоловіка, а не чоловік. No і то є та категорія животності, яка була в звіданню. To znaczy, żeby to uporządkowaty, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rozdający dla żywotnych. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś, dasz to takie specjalne, swoje ridne, bo to ślid po starym słowiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot, opisany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, może powiedzieć osobowy, co jest ważny jak uczestnik tego rzeczy. Ale dobry, zwidania była o to tu żywotnist. To może odkus o historii, odkąd się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smotwiaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język próbował rozróżnić dejak rzecz. No bo posmotno sobie na to stił, albo dejaka nieżywotna rzecz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą dejakoj dii. Znaczy, powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywotnych istotach mogła tu być dajaka niejasność, tak? To, gdy forma nazywającego odminka i wydziaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnić, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem tego dziejania. No i za to Sławianszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydziaczy zaczął підбирати в таких примірах форму другого одмінка. Ну і так якби
mąż powisty, no, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych na zawojuczy jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premiru. Tychi wieczer, użym, nie znam, o czym onym powił, wydżu tychi wieczer. Tu widzimy, że ktoż to jest tychi wieczer i w wydiaczym odminku budem maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczer. No bo czom? Bo wieczer jest tu jakim jawyską, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywaj się ktoż to wielki kamień, wydiaczy wydżu kohoż to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny i za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywajuczy. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczy desym chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce, tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda, tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kohoż to jasne słońce, bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoż to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rożdajuczy mamy koho czoho. Załóżmy, nie je pierwszego człowieka. Ale widziaczy, kogoż to wydżu? Wydżu pierwszego człowieka, a nie wydżu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu ryżnyciu, to tu kategorię żywotności. Zaraz prowimy sobie też w innych rodach. Wezmę sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik. No to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to moja żena? Kogoż to mój... A, tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywaj czy młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia, młodego chłopcia i wrożdajuczym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kohoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdajuczym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tyka cię mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazewnikiu. Tam wchodzi tot nazewnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewnik jak dzitia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielo pewno innych. No to sobie wezmę. Małe dzitia. Takie pouczynia. Ktoż to w nazywajuczym, a dzitia to ono, średni rit, w nazywajuczym mamy ktoż to małe dzitia. W rożdajuczym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, załóżmy neje, małoho dzitiate. I wydżu kohoż to małe dzitia. I tu, jak sobie toto wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartoj odmina jest też swoje ridne, za to, że tu też budeme maty schidny pierwszy i czwarty odminok, to znaczy pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymirach. Moje imię, mojego imene i kohoż to
wyjdu, zapisuju moje imię. Co tam byśmy jeszcze mogli dać? Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotne, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse będzie występowała kategoria nieżywotności, choć znamy, że i Ditya, i Pacia będzie w tych premierach ciągnęło się z żywotnością. No ale posmotmy sobie małe Pacia. Ktoż to małe Pacia? Koho czoho małego Paciate? Ale kiedy sobie przejdziemy do wydziaczego odminka, to wydżu kohoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotności występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sód to nazywnik żywotny, to, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku będzie forma z drugiego, rozdającego odminku. Nie jest tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok będą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotny, dajaki nazywnik, nieżywotny tym razem, probaczcie, dajaki nazywnik, budemy maty tychi wieczer, ktoż to tychi wieczer, a w czwartym odminku wydziaczem tiż bude wydżu kohoż to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kohoż to tychi wieczer. Bardzo dziękuję za to widzenia. Było bardzo fajne. Po prawdzie, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie mnie nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę. O czym by się dłaty i o tydzień w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje widzenia, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadaty. To była Słowicie, aby się dłał. Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 51, 15 listopada, novembra 1946 roku. Kunkoła powit górleci. Waniu Hładyku w New Yorku pyszu do rodnej z Kunkoły, pit datom 6 wersnia 1946 roku. Nowostej w nas ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowom prawytelstwie. W Klimkiuci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy kąci żnył. I tak Polaky niedołgo natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomoło tyle żyto, przenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky, nawozy tydrow i wse hotało na zemu. Urodzaj udał się dosyć bohatej. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraky zarodyli lipsze, jak w poprzedni roki i isty budę pod dostatką. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawytelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich widomostej, nie pisem, bo mówiąc, że granica między Polską a Rosją zakryta. Pierwsze pisma przenosili to te Polaki, że pereselali się i z Rosji do Polszczy, no teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit górleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcji pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roku. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujące. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszedł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobieżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nicznie wrodyło w 18 oblastiach i że nasze ludy przychodzą tu bliżej granicy. I tak opowiadają, że 3 transporty z naszymi ludmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludzie z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludzie, co są do doma, przyniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludzie swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, czy dach to prydę, czy nit. Przed wesną przyszło do Bortnoho 8 rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoimi dietmi, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokusę traflat, że choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pysze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poniszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekole perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życie. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moja mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszło front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyły do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszł ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko dwie familie ostali się. Było nas przy ruskim wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wrnuło 10 do domu. A to ty drugi staje się nieżyjut. Tety Jełke syn był też na froncie i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuły się, to ja się zobrał z Kuryłowiczą Iwaną i zmy piszli do Rosji ich ladaty, że kiedy one się nie chodzą wernuty, to wezmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie jak w nas kolesy male cygane. A koroły i koni chcą od nich zabraty do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam jak teper żyjut. Wy sobie może dumate, że teta za to przyszli do domu, bo się nie mogli zgodyty z ujką, no tak nie dumajte. Jak ja przyszł k nim, to każde chodziło iść ze mną nazad. Tak i ujko tetu wyprawili. Tata nie chodzili z początku iść, że jak oni pójdą, toż to ujko same budu robić z babą. Ale ujko powili, żeby się tym nie starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdą do domu. To tak się rozeszli, a teper nie znamy, co to jest, bo ani nie przyszli, ani pisma nie napiszut. Przypis redakcji. I z tych pysem widno, jak to nasze ludy na początkach puterstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzem. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodyni w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby lem mogli, ale nie możut, bo lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu to chłopec z Radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i teper widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterblit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwennyków z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kirowohradzkiej oblasty, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej oblasty. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susid nich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladaty swoją rodynu. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, i że to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwery, ani wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak dołucho. Mamy dwie koroły, simki, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kirowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firom, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że na jedną firu. Tu jest bohato ludzi i z Łódzkoho, Szczawnyka i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowe żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się 2 raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadułaty za neho, że win tak bidaka piszą ze świtaciłką niewinno czerze ze złych ludej, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem z nami i z Kirowohradzkiej oblasty i przez zimu była w naszym seli. No na wesnu zme się pohniwali. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady nie opisuję, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na Szczawniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziewczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugie 2 pomiędzy ludej się tyrajut. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza diłka 14 lit. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulowaty, żeby jakoś prożyty. Pysze 14-liczna diłka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wy stryno, pyszu do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami pojść z dom. Tody my prożywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko odjacharowym. Ale koby choć był krytej, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerzniemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy sema jeszcze nie chodzi. Ja na chodzu, w 5 klas. Uczył się na Widminno, a młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał VI peredał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana VI, który ma je na chodyty się w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyty jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosit podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrowlają was duże krasno i serdeczno, z ciłą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do toho času Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych horach Karpatach, gdzie sołowy śpiewają, zimna wodycia płynie i zielony lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chocia majemu sztoisty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w horach naszych. Ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowicz, Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowicz, Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowicz, Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żuką, a syn Wasyl jest w Lwowi za szofera przy Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

zem.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i przedstawiamy następna część noweli Petra Poleńskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Obszczestwa! Giłkał pierwszy, przykładający po filozofski palec do czoła. Tere fere, nie podurili? Jakie z ich obszczestw się im zabagat? Toho jeszcze nie bywało w nas. Pak, jajce od kury mudrzejsze bude, a człowiekowy, ani żyty już. Od prymirom wynos na Mykołaja, mizerny taki, ech. A dumate godnu, kraśni, wypeczenu, paleniciu dach to prynese. Paleniciu? De tam, prostu ad zymku, suchu jak pidoszwaj to jeszcze z poślidu. Szto prawda, to prawda. Najpoślidniejszoho. Potakuwał stokajło. Lychy czasy, a czyj ne antychryst? A czyj? Szeptał treci. Jak chwaryte. Czym se takim zatichat w wozdusi, hejba antychrystom? Alele! Zle się zanosyt. Czuju, krakił usz, cynę zbombardowali od hołoda, wojny i niespodziewanej smerty sochrany nas hospody. Cynę zaprichate, by nam kony ta krajom bokom wymykaty się od tale. Dumate? Aha. Diżdaty by bodaj do weczery. Gwariat dekanowa przywezła 2 4-miesiaczne peczeny i to, zważte, jorkszyrskoj porody. Jorkszyrskoj, ech, ech, ba. A deże i wyrwała tak. Tu stokajło lipnął oczyma i schylił się ku uchu grubocho serżaka. Toho lice zajaśniło. Aż z ujhelu, chwaria dekanowa sama cynę madiarka rodom, na to to już nie odpowił susit, bo w izbi zczonył się ruch. Besidowali stary i młody. Pak stał paroch Dunowicz i zaczął. Wyszął jem do pola, żnywo było, sące wysoko siad wychło, smotriu wszytkę żnut. Lem jeden spyt na prokoneczaty, spyt serdeczni, serb koło się złożył. Prystuplam gunemu budżu. Oj, prosył win, najkrasszy czas ne dihonyt nas, śmiłć się druchy rzęci. A człowieczok obaturył się, schopył z miścia, chwatył serb i żne, kładę śnip za snopą. W czas południci jale wszytkich odpoczywaty, a człowieczok żne i żne. Gół wieczorowy dihonył wszytkich. Nycz sące zaszło, wszytkę perehonył. Tot człowiek, to my. I my spali. Ta treba nam wziaty się do żatwy na dobre, bo sące już wysoko, a susidowe dawno w poli. Taka besida dołho jeszcze stojała w izbi i wszytkich pouczyła jedna mysel. O lubowy, odczyzny, i naroda. Pak nadyszła i prazniczna czasty noczy. Ponesła się muzyka. Kiedy ja był się tu jełtym, doraz zwerneno na neho uwahu, medże damamy piszą szept. I ne dywo, jełtym był hardym muszczynom, ale hisia blidist, szto lszyła się po bolizny, dodawała mu krasy. Takoj bezmyślni lem z prywyczkę powiół win okom po damskim rondi.
Ta w chwili sperli się jego z rynku, nie pobiegli dalej, a wpywali się rozkiszni bezkoneczną syniawą karpackiego nieba. Odbywała się ona w jej oczach, oczach Sydonii. Hajmon prawdu chwarył, podumał Jełtym. To ona ses Serafymok, ona, kotru prawdywo lublu. I ja by ją nie poznał, jak tot kniarzycz swoju pidzemnu lubownyciu medże dwace teryma inczyma. Ista ona, szto za jasnyna od niej byje, jasno złoty kuczery, a lice? To lice toj odczarowanej kaczeczki na ozery, biłe jak śnich i czerwone jak krow sokoła. Sydonia jawiła się z wyzdrowiłą już sestrą. Pierwszy son w was był dla mnie słodki i szczęśliwy. Besidował o chwilu do Sydonii, jak do dawnej znajomej Jełtym. Tot tyżniowy son z mojej chłoroty, w nim wydił jem Serafyma. Aha, żartowała Sydonia, wy aczej wydili wośnida koho iszczy, jak sudyty mąż po waszym pierwszym słowi pry obaturyniu. Hej, wypowił jem da jakie imeno, bo ty może damy da jakoj. Damy? Wy radyly urywano, ta budte spokijny, nie było to imeno damy. Nit? A czy nit? Was kocham perszu i naj... Ne kinczte. A pierwsze słowo? To było narit. Jak zwuk eolskoj arfy pereniało to słowo duszu Jełtyma. A jeszcze wypowiła hodiwycia, jego ulublena. I to takim tonom, hejby rozkazowała barże luby ty narit jak żenu. Taż to z rozkazowania. Jej nemoż było nelubyty barże od wszytkoho. Jednako czuł win, że słowo wypowiedziane dziwoczyma ustamy w kołysze jeho wnutryszniu burju. Zacił nicz, ne wydił Jełtym inczoj damy okrem Sydonii. A tymczasem w duszy inczoj, w duszy czorniawoj czeszky, wyła się straszenna borba. Proszybał od niej hołot, dale prykusowała usta. Cy kochała Jełtyma? Widomo, dama na wse i ne bez przyczyny prykusuje worchy. Ona znała, że okrwawlena szabla, z jaką jednoho rana wernął się jej mórz kondytornyk bilski, obgryła się w dwoboju z Jełtymą i znała, że krołcia prolała się proniu. Hordo śmijała się może tołdy, ale dnes kolenit niejednoho pizrinia z jeho strany niejakoho dokoru, bodaj marnoho słoweczka. A win taki kras, wielokrasszy jak kolysy, to ta blidist joho. Krasa diwyc i szuchaju rosnę w czas stradania. Diwyci wse wekszu diaku mają dla stradajuczoho, jak dla rozśmijanoho lubołnyka. Ta jedno iszczy włastywe żenam. Sud jak tot sławiański idoł trychłał, kotroho lice
zastuplene złototkanym pokrowom, spoza jakoho nevidnoš tosia w duszy dije. Jednako, kiedy świt nesmotryt na nich, padat im dołą ona. Trychławowa zanawiska. I Czeszka, czornowołosa, nie prykusuje już ust, a w swoim bunduari ruky biły, łomyt, slezy prolywat. W samitnosty stradania divočoho sercia torohat puta, što trymali skrytyma pred świtą byjuczy poczutia. Na dneska to już wszystko. Następny odtynok już ne dołho. Zapraszam bar serdecznie. Dziękuję. Besiduwała Monika Tylawska.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości.

Neže bila istepiti, boju ž ne možu robiti. Neže bila istepiti, boju ž ne možu robiti. Za tih viter za horami, sonce świti nad polami. Dziewczę spiszeć steżeczkami, nese borszczyk z kąperiami. Dziewczę spiszeć steżeczkami, nese borszczyk z kąperiami.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wieczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i bardziej człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierat.
3: Dobry den, drogi radiosłuchacza. Serdecznie prosimy na 70. odcinek programu Radio Czytalnia. Pokolenia, które pamięta dłem

0: Woło cango, cy vagabundo, pse starale się kohose oszukaty albo okrasty. Jednego razu przyszedł taki do wdowy Annuszko, jaka mała dorastajucze dity, i poprosił o niczlich. Prynialy ho, dali poweczeriaty, zaż to tot im do piznoj noczy opowidał wesołe historyjko. Wszutko naśmijali się do woli, a wołocan pered samym snom powił im takie. No, teper ja opowidał samu wesołe bajko, ale rano opowiem wam taku smutnu, że wszutko budete płakaty. I naprawdę, rano jak postawali, płakali wszutko, bo nie było w skryni groszy, łachił, czerewikił i wesołoho wołocangu. Tak lemki wtołdy były czesne. Dowiriali każdomu i naprawdę lekko było ich obduryty. Nawet nie mali odpowiednich zamków w dweriach, lem prymitywny zasówk i haczk. Nie było też zwyczaju durkania do dwery, lem wchodyło się bez niejakoho upereżenia. A koli od czasu do czasu dach to zastukał w dweri, to gazda nie spodziewał się dobrego gościa. A takyma były szandare, sekwestatory czy inczy uriadniki. Obowiązkom każdego lemka było pohostyty gościa bez ohladu na to, kto winny był. Nikoli nie zwidowali się takiego człowieka, co win chocze, lem stawlali na stół idło, jakie mali najlepsze, albo chod z lem mołoko, chlip, syr, cybryndziu, bo takie powinno być w każdej gazdyni. Wesołyma i dobryma ludmi były lemki u skudrotare, jak najczęstsze przychodyli tu spit Tatriu. Mali z osobą krużok prepalenego tońkoho drotu i szczupci, jak ma zgrabni, drotowali czerepy horcił, dzbankił i inczoho linianego gratia. Przy roboci były wesoły, żartowali, często śpiewali żartibliwe i smutne piśni. Choć dekotry były z jawirok, biłojcy czornej wody, wszutkie powidali, że sud od szlachtowej, jakby to była jakisa widoma stolicia świta, a nie małe seleczko, ostriwec szlachtiłskich rusyniu. Uberali się typowo polemkiłsk. W huńkę, taperkę, hołoszni, kierpci i nysku, czorny kapeluchy. A ciłe obleczenia było z biłej wołny, prykraszenoj czerwonymi maktajkami. Dywne aż, że one się tam w chorach ostali do 45 roka. Czerez wik nie zmienili mowy z obyczaju.
1: Droter. Ja soj droter odszlachtowy. Jak mój otec, jak mój brat. Wszystkie roboty znam i dratować, a na ruci noszu drat. Chorci drutować, gdzie młoda jest gazdynia, tam dratuję i bardzo rad, bo zapłaty za naczynia, za robotu i za drat. Chorci drutować, jak lem dasz to kuściok dale, to zdratuję, szto lem tra. Chorci dzbankę, dzdwinata, albo spletu sercia dwa. Chorci dratować. A jak chcete, poworożu. Szto was czekat dobre zas. Cy wesila, cy kstyniata, a frasunek wozny fras. Chorci dratować. Recytowała Sofia Rutkowska.

0: Monolog kameniaria. Ja mam kameniar z Portnocha. Mam dobry mlęci i do toho durbaky taky, że jak podjachnete nim kosu, choć i nie wrosu, lem w samo południe, bude tiała ku stryciu jak żało. Kupte śmiło, bo lem w Bortnym są takie kameni, że jak wozmety ho do żmeni, nie pożałujete, lem w sami podjakujete. No, a mlęci, sam się wam bude obertał, lemkus budete żołnierką popychaty. I wse budete Bortniana dobrym słowom wspominaty, że wam dał taki instrument w ruky, że bez muky na pidoryndiu, na melety soj muky, na perochy, cy tam knyszy, kieseleciu, cy na czyr. Lem wam bude sekenduwał, dyr, dyr, dyr. Kup tam linec. Czytała Olha Belehacz.
1: Dawno to nehnesko, że sud weterynaru i doktoru, a koli ne prikładajuczu korołu w brisi porę, to lem zatelefonujete, pryde weterynar, no i chłoripsko propało.
2: Zachwariacz. Dawno tomu likuwaty znał lem zachwariacz. Ale zachwariaty to tiż się trzeba było wczyty od niania abo dida. I koli przychodyła bida, to ludyska letili do takoho susida i prosyli o ratunok. Taki dużo ne kosztował, lem za poczestunok. Win szeptał, spluwał na wroky, na poroblinia i znate, neraz pomachało na terpinia. Cy to korowi na kurdila, cy na wytrut chłopczysku. Zachwariacz lemku z zila albo hołołku czestku mał. I lem wse dawał chłoromu na diju, że budę zdrał.
1: Czułem lipsze zachwariacz zachwarył, to ludę chwaryły, że się z neczystą syłą zmachat, że to syłacz. I z takim nie masz to zaczynaty, lem treba z daleka szapku pered nim zniaty i po najbi mu reczu. Gazda małciłe obojścia obhorodzene koziarkami zjaleci. Chyża z tesanoho dereła, kryta gątą, zachidnialem kołyna, i nie było tu nycz z gliny, lem sklocił, zoszwalił, delin okruchlakił. Nawet pitpory, szto pitperali od bereha pryczołok, były z grubych jaleciowych pniakił. Stajnia szczutową stroną była kus do bereha wkopana, jakby od witru cy ludzkoho oka schowana. Boisko, gdy się mołotyło cipamy, tak samo było wyłożone delinamy, dulamy, tak, że jak wypało, to i tańciowato było tam mosz. Lemże od toho była świetlicia przy chyżu, bo w chyżu się nieraz przypaliła kieselicia, a tu jak jest woszą, to pachła smerekowa i sosnowa żywicia, jak kadyło. Sypanec stojał kus na boci od inszej zabudowy, lem studnia była po seredyni obojścia, żeby widno było gazdowy po wodu chodyty. Lem zaczęło swytaty, rypnuły, zaskrypile dweri i gazda stawał na porozi. Widno było, że szepcze soj molitwu, pozerad na chmaru i pozołoczony sąciom chory. Wyberał robotu na budny den. Na wesila cykstyny gazda sam nie prosył ludy. Od toho był terenty, komirnyk prosatarium ho zwali. Win wszutko połachodył, za to mu chliba dali. Prosatar mał pero czerwene za kapeluchą i prosył zo szczuroj duszu, nysko się kłaniał, pak odchodył i ciłu kompaniju zhaniał do wesilnej gospody. Mał win swoje miejsce w gromadzi i jak treba było, zasidał z pysarią i witom na radzi. Ludę trymali się newczenoj, ale mudroj rady. De nas ne prosiad, tam naj nas nohy ne nosiad.

Takich ludzi, jakich opisał Seman Madzelan, nie możesz już stretyć na lemkiewskim seli. Większość z wymienionych profesji zahynęła, albo została zastąpiona inczuma. Ale trzeba pamiętać o przeszłym, bo i to, co minęło, ma wielkie wpływ na naszą dostojność, na to, kim jesteśmy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani. R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisamy zastawlena.

0: Odomarz.
1: No i bisiduje do was Seweryan Kosowski z Wrocławskiego Studia Dnes. Czudaczna pogoda, takiej od rana. Raz sonce, raz deutsch, pak sonce, pak bilsze sońcia, pak bilsze doszczu i tak na zminu. No, bodaj tu na zachodnich zemlach od kale Dnes do was bisiduju. Ale dumam sy, że kole posmotrymy na chwilu tak i lemkowyna nie odstaje, jak do to tu czudaczną chwilu. I moż reczy ciła Polszcza, bo tak już od dłuższego czasu mamy duże dojdżu. Mało sońcia, taka czudaczna chwila, jak na czerwiec, tak mi się wydyć. Dobry, dorosłacz, ale my się rozgryjemy tak poriadni w LMFM, tak że to ja was teper proszę na kusisia dobroj muzyki.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Wszyscy zna też to bude się działo w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Dodumuję się, że duże osób znaje, większość z was pełno tiżtiamet, że to jak raz bude 46 lękiuska watra na czużyni w Michalowi. Ja jak raz gneski przez Michaliu perechodył, perejżdżał, byłem na watrianym pole. No tam poklasz to widomo, jeszcze nic się nie dzieje, bo to aż 13 czerwcia teper, a do samej watry, no to już, no, kusi się mniejsze jak dwa miesiące, ale jednako jeszcze może rzeczy kusi się czasu ostało. No, ale tak czy inaczej, organizatory Stowarzyszenia Lemkiu zaochoczują, przypominają, kliczą was wszystkich na 46 lemkiusku watrą na czużyni do Michalowa, jaka odbude się od 31 do 2 sierpnia 2026 roku.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńki budu praszczał. To była audycja o doma, że jak usted niezgodny były czuty priamo z rosyjskiego studia. No a kto śledzić nasze rosyjskie podii, to to, co się dzieje w Oświti, to jak raz wczoraj do Medzilaborec przyszły rosyjskie aktywisty. No i jak raz wczoraj była to ta czast, gdzie wspominali 35 roków od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. Tam piszli i členy Stowarzyszenia Lemkiw na czele z wedoucim Andrzejem Kopczom, jaki tak samo był prysutny 35 roków temu. Na tym pierwszym już możemy rzeczyć miło historycznym kongresi. A dnes prochodzą dalsze świadkowania, też powiązane z Dniem Rusyni w Słowacji, co jak raz teper w tych dniach jest szeroko na Priaszczyźnie, ale szersza obszczyna Słowacji świadkowane. No dobry, z mojej strony to tylko. Przyjemnego wam wieczora i zaraz przyjemnej niedzieleńki. Zdrowie wszystkich Severian Kosowskiej.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radią Lem FM. Den z radią Lem FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.